0: Tak on cię już.
1: Może tam, tak on cię.
0: In service, zones 3 and 4, power 7.
2: 1726. 705. 705. In service 1 and 2, car 11.
1: 1726.